Imamul Kulumri Dula. Imamul Kulumri Dula. Imam Syekh Prof. Dejasfal.